patrzy mu w milion. Na swój radia dziadzo nie będzie na łacji. Będzie aniany, no nie dla mnie, czy oni pa, mać nasi, mać.

jak to se? Nie, nie, nie mamy. Ej, kochana mi najdę nie kupono. Kochana mi nie kupono so mną. Obędzuj mi jadę.

Bosabre kata. Jane se Abraham ni onyankopon na te. Nukrem. Brewura de fra ne kachira ne se. Mene onyankopon twie dia. Nante mani na yape. Na mema mapam Adam ne wontem. Jane se oyee sitiem.